Papkej bulžga, delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much, mi smo fans.

0: Capris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: And I know this thing really enough.

0: Capris. Številka ena na obali.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Capris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Capris je za.

0: Radio Capris. Capris.
1: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby,
0: Capris.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.